Głupi są się i złot. Mano pasą się person. Les pagues madame, les pagues pitines.